0: mają nas ochronić przed tym, żebyśmy nie zostali wykluczeni poza obręb właśnie tej grupki, z którą się identyfikujemy. Więc to emocje moralno-społeczne poza samoudomowieniem i tą kontrolą agresji, to są te takie najsilniejsze ewolucyjne adaptacje, odziedziczone po zwierzętach, ale już ponad, poza innymi zwierzętami.
1: W kontekście czynienia dobra i wyrafinowania w czynieniu dobra nikt, rozumiem, ze ssaków, tak jak powiedziałeś, człowieka tutaj nie przebije, ale niestety w kontekście czynienia zła jest podobnie.
0: Oj, tak. Tutaj niektóre osobniki szympansów zwyczajnych czy delfinów butlonosych są znane ze swojego takiego silnie przemocowych interakcji z płcią przeciwną i własnymi współplemieńcami, ale tylko człowiek rozwinął najszersze spektrum różnych form przemocy, od symbolicznej, takiej bardzo mówi się o agresji, która jest świetnie zamaskowana, takiej pasywnej agresji, aż po daleko kalkulowaną na przykład chęć zemsty, odegrania się na kimś i tworzenia sojuszy po to, żeby kogoś skrzywdzić.
1: Nie ma takiego mechanizmu u małp.
0: Nie ma. Są
1: chęci zemsty w takim sensie długofalowym planowania.
0: To zależy, jak długofalowa, bo występuje chęć zemsty u szympansów zwyczajnych, która polega na tym, że i u pawianów niektórych osobników, że w ramach zemsty, kiedy zostałem dominujący samiec alfa skrzywdził mnie, to ja w bardzo krótkim dystansie czasu odwzajemniam tą krzywdę, ale na najsłabszym osobniku, który jest z nim spokrewniony genetycznie. I to...
1: Z punktu widzenia ludzkiego zapytam, jaki to sens w ogóle, prawda?
0: No to rozładowanie, ulga w stresie, rozładowanie emocji i też jakiś rodzaj... oddanie upustu tej agresji gorącej właśnie, reaktywnej. Natomiast no, dalej niż kilka, powiedzmy, dni, jeżeli chodzi o planowanie, raczej nie jest możliwe ze względów neurologicznych, ale możliwe stworzenie sojuszy, które na poziomie prymitywnej komunikacji kooperują i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień na przykład osiągają jakieś sukcesy w hierarchii, w drabinie stad naczelnych. Natomiast tylko człowiek może dalekosiężnie planować bardzo rozbudowane i abstrakcyjne sojusze, rywalizacje i kooperacje. A to się łączy też z różnego rodzaju formami przemocy. Dlatego ciekawy wniosek z tej książki płynący jest taki, że odkryta w filozofii banalność zła przez Hannah Arendt na przykład z perspektywy antropologii biologicznej jest czymś powszechnym i wręcz takim bardzo oczywistym. Banalność zła i zarówno jeżeli chodzi o człowieka, jak i niektóre wybrane osobniki gatunków pozaludzkich jest czymś oczywistym, żeby dokonywać aktów przemocy, nie trzeba być żadnym geniuszem demonicznym. Ma się po prostu albo jak w przypadku człowieka to janusowe oblicze, albo w przypadku zwierząt pozaludzkich, niektórych wybranych naczelnych czy delfinów, jest szybka reaktywność agresji.
1: No tak, i pewnie jakby w przypadku małp na przykład, czy szympansów, bo często wracamy do tych szympansów w kwestii takiego podobieństwa i bliskości, ale rozumiem, że to nie jest tak, że ten poziom przemocy jest równy, że tak samo jak u ludzi są osobniki, które są bardziej lub mniej przemocowe?
0: No tak, oczywiście to w przypadku ssaków naczelnych i w ogóle wyższych ssaków społecznych możemy mówić o rysach temperamentu, a nawet konkretnych cechach osobowości.
1: A do czego są zdolne małpy?
0: Małpy są zdolne, no chociażby Jane Goodall, ale też
1: zła, oczywiście.
0: Richard Wrangham i Jane Goodall opisuje na przykład matkę i córkę szympansice, które z pełną premedytacją wewnątrz własnego stada napadały na pojedyncze osobniki, samców, samic, dzieci, zabijały je, zjadały, co było w ogóle ewenementem wśród szympansów zwyczajnych. I teraz osobniki, samce w danym stadzie bez większego problemu mogłyby spacyfikować tą parę morderczych samic, natomiast w ogóle nie reagowały, chociaż były świadome przemocy i mogły podejrzewać, przewidywać, że one też są zagrożone. I tutaj Wrangham razem z Jane Goodall wyciągają wniosek, że tu jest pewna granica w abstrakcyjnym konceptualizowaniu, myśleniu abstrakcyjnym. Człowiek by natychmiast spacyfikował i wykluczył poza stado takie nieprzewidywalnie przemocowe osobniki. Szympansy miały do tego potencjał intelektualny, ale jednak zostały zupełnie pasywne, bierne, czyli jakiegoś poziomu abstrakcyjnego planowania i konceptualizowania nie przeskoczyły. Tutaj też wchodzi w grę komunikacja językowa. No,

0: człowiek dodatkowe ma narzędzie, może lepiej i przemocowo kooperować i altruistycznie kooperować dzięki symbolicznej komunikacji językowej, przekazując sobie pewne wartości chociażby, czy plany i cele, szympansy tego nie mają.
1: No ale to, że te osobniki nie zostają zlikwidowane, to świadczy o jakby poziomie rozwojowym, tak, rozumiem, tak, niższym. Tak,
0: tak? Niższym jakby... zdecydowanie. No i jeszcze jeden dodatkowy wniosek, konformizm, który jest też taki nieoczywisty, a intrygujący. Nonkonformiści, czyli tacy wyróżniający się i pod względem na przykład dobroci i funkcjonowania w społeczeństwie, są raczej postrzegani jako coś, co jest zagrażające stabilności stada, więc nonkonformizm jest raczej traktowany jako coś, od czego się należy trzymać z daleka. To konformizm jest taką adaptacją społeczną, która niestety prowadzi do albo obojętności, lekceważenia, albo oportunizmu, ale zarazem konformizm jest skuteczną kooperacją, jak utrzymać status quo w stadzie i być tak umiarkowanie lojalnym, ale wobec własnego stada, a natomiast usprawiedliwiać sobie przemoc wobec każdego, kto jest nonkonformistą albo po prostu jest kimś obcym z naszej perspektywy.
1: Ale nie możemy powiedzieć, i tutaj z poziomu takiego moralnego, tak, że to, co kierowało, no, by dałeś przykład ten kluczowy, jeżeli chodzi o te dwie małpy, tak, bo to jest taka agresja, która wypływa nie wiadomo z czego. To znaczy, no, ona jest nieopłacalna, znaczy, bo one nie muszą tego zrobić, tak?
0: Tam Jane Goodall, jak dobrze pamiętam, wysuwała wniosek, że matka samica musiała mieć jakieś poważne zaburzenia, pewnie neurotyczne,
1: no właśnie, czyli to...
0: a córka kopiowała jej jej zachowanie.
1: No właśnie, czyli to jest jakby, to nie jest standard, nie, tak, w tym gatunku. Nie, w związku, nie, z tym nie możemy powiedzieć, że wszystkie te małpy są zdolne do czynienia tego rodzaju zła, które jest, no jakoś tam
0: absolutnie
1: nie służy przeżyciu, tak?
0: Absolutnie nie, natomiast u szympansów zwyczajnych, w przeciwieństwie do szympansów bonobo, gdzie nie ma takiej kolektywnej przemocy.
1: Ale bonobo też tam dają sobie, tak jak wspominałeś.
0: Indywidualnie sobie dają razy się, tak.
1: Ale to jest w kontekście czynienia w sumie dobra, ochrony dobra, spokoju. Wyższa wartość jest.
0: Bonobo samce raczej też chcą zasługę, pokazać swoją odrębność, tak, swój maczyzm, ale to samice je szybko,
1: no właśnie,
0: pacyfikują.
1: O tym mówię.
0: Natomiast u samców szympansa zwyczajnego jest taki typowy patriarchalny maczyzm, gdzie jest dominacja fizyczna i samice raczej są traktowane niemoralnie z ludzkiego punktu widzenia. Natomiast...
1: Ale się nie torturują.
0: Nie, znaczy, absolutnie nie.
1: Czyli nie ma takiego pojęcia, że w ogóle zadaje się cierpienie dla przyjemności,
0: nie,
1: jakiegoś rodzaju.
0: Richard Wrangham akurat w swojej książce wciąga wniosek, że w ogóle zabójstwo i przemoc uruchamia pozytywne stany emocjonalne na zasadzie ulgi, odstresowania się i poczucia bezpieczeństwa. A więc niestety...
1: Tylko u człowieka.
0: Tak. Aczkolwiek ulga jako pozbycie się stresu, taka ulga fizjologiczna, no pewnie jest w przypadku innych ssaków też odczuwana w momencie, kiedy załagodzą konflikt albo odepchną zagrożenie poza obszar swojego terytorium.
1: Rozumiem, bardziej taka porównywalna ze zmęczeniem.
0: No, rodzajem... Zdecydowanie czują się bezpiecznie, jeżeli odepchną zagrożenie, ale tylko człowiek czyni takie wyrafinowane, wykalkulowane zło oziębłe, czerpiąc ewidentnie sadystyczną jakąś przyjemność. To jest wyłącznie ludzkie. Czasami się mówi, że kot dla zabawy męczy ofiarę. To jest absolutne przekłamanie.
1: Znaczy, to jest, można powiedzieć, metafora człowieka.
0: To jest metafora człowieka. Więc tylko człowiek jest zagalopował w różnych formach przemocy i jeszcze może faktycznie czuć świadomie przyjemność czerpaną z tej przemocy, chociaż na poziomie psychologii emocji i neurobiologii afektywnej, emocjonalnej, poczucie ulgi i odczuwanie pozytywnej emocji jako bezpieczeństwa jest raczej zrozumiałe, też ewolucyjnie. Tutaj jeszcze jest ostatnia taka refleksja ciekawa, etyczna, która wynika z tych ewolucyjnych rozważań, jest taka, że od powiedzmy 2500 lat jest dyskusja, czy w etyce ludzkiej przeważa bardziej utilitarno wykalkulowane podejście, czy może bardziej słuszną etyką jest deontologia, która stawia na uniwersalne wartości, jak honor, sprawiedliwość, prawda. I ewolucjoniści powiedzą bardzo ciekawą tezę. Utilitaryzm i ta deontologia wymiennie jest przez nas wybiórczo stosowana codziennie w zależności od sytuacji. A więc relatywizm jednak ostatecznie wygrywa. Czasami jesteśmy utilitarnymi, takimi szacującymi etykami czy moralistami, a czasami w konkretnych sytuacjach stawiamy na uniwersalną wartość, której bronimy, tylko chwilowo, tymczasowo, ale jesteśmy przekonani, że
1: my ludzie. Paradoks dobra, Richard
0: Wrangham.
1: Dlaczego jesteśmy tak dobrzy, skoro jesteśmy tak źli? Zapraszamy Państwa w przyszłym tygodniu o tej samej porze do Koła Naczelnych.
0: Dziękuję bardzo.
2: Koło Naczelnych. Teraz w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura.

0: Książki z duszą. Zaprasza Anna Klus-Łoś.
1: We wstępie książki napisano zdanie, które już daje do myślenia i jednocześnie poszerza perspektywę. Ludzie, cytuję, wciąż się modlą. Badania wykazują, że nawet ci, którzy określają się jako niewierzący, modlą się. Czym jest ta czynność, którą wielu z nas intencjonalnie się włącza? Jak wygląda modlitwa niewierzącego? Na te i wiele innych pytań spróbuje odpowiedzieć gość Książek z duszą, ojciec Tomasz Grabowski, znany rekolekcjonista, dyrektor wydawnictwa W drodze. Dobry wieczór, ojcu.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Zaproszenie do modlitwy Roberta Barona. Czy sami autor jest już taką doskonałą rekomendacją? No właśnie wiem, że wydawnictwo W drodze często tłumaczy tego autora. To rzeczywiście postać wyjątkowa w Kościele. Kim jest autor, zacytuję, jak rozmawiać o wierze, biskup w siedzibach Facebooka i Google'a?
2: No, biskup Baron to jest bardzo ciekawa postać. Zanim był biskupem, był księdzem i znajomi mówili do niego Bob. Ale to nie była najważniejsza cecha jego życiorysu. Mianowicie on jako ksiądz bardzo szybko zasłynął tym, że szuka takich różnych elementów w kulturze, które pozwolą mu opowiadać o Bogu. To się fachowo nazywa ziarna słowa. Idea bardzo dawna, jeszcze od Justyna, męczennika, czyli z III wieku, gdzie on, Justyn, zauważył, że w kulturze, nawet jeżeli to jest kultura pogańska, są takie właśnie ziarna, elementy, toposy, niekiedy historie, niekiedy dzieła sztuki, niekiedy myśl filozofa, które można odnaleźć w Piśmie Świętym, w Objawieniu. I słowo Boga jest właśnie tak rozsiane, niczym jakieś ziarna, poszczególne okruchy w świecie, nie tylko chrześcijańskim, ale w ogóle w świecie. I biskup Baron już jako ksiądz najpierw zasłynął taką serią Katolicyzm. To była seria filmów, w której on opowiadał o katolicyzmie, zmieniając miejsca na ziemi, z różnych perspektyw na katolicyzm patrząc, ale właśnie często odnosząc się do tego, co w ogóle na pierwszy rzut oka z katolicyzmem nie ma nic wspólnego. Kiedy został biskupem, a może chwilę wcześniej, założył Instytut Word on Fire, który głosi Ewangelię przez opowiadanie o kulturze i szuka cały czas właśnie tych takich punktów styku, punktów łączących kulturę z Ewangelią. Nie tylko tym się zajmuje, ale to jest taka ich główna linia, ewangelizacja przez kulturę. No i oprócz tego oczywiście on stał się w ogóle znanym takim publicystą amerykańskim, katolickim i jest zapraszany w różne miejsca. No, pani zacytowała, jak rozmawiać o wierze, gdzie on właśnie zamieścił swoje przemówienia, które wygłaszał w Google i w Facebooku. Ale to nie tylko są te miejsca, są też z Jordanem Petersonem prowadził rozmowę z Benem Shapiro, czyli takimi ludźmi, którzy no, są istotnymi publicystami w tym świecie anglojęzycznym. Myśmy wydali 4 już jego książki, dzisiaj rozmawiamy o 5. Głównie to są książki złożone z różnych tekstów, które biskup wygłosił albo napisał i które właśnie opowiadają o kulturze, a raczej o Bogu w kulturze i o rozpoznawaniu Boga w kulturze. A oprócz tego to są zbiory tekstów, których biskup też się zajmuje takimi no, mocnymi, trudnymi rzeczami, jak chociażby skandal w Kościele, czy spadająca wiara w Eucharystię w Stanach Zjednoczonych, chociaż pewnie w Europie również, i innymi. No i za każdym razem mnie zdumiewa z jednej strony jasność jego wywodu, z drugiej strony taka uczciwość intelektualna, że on nie zamiata niczego pod dywan, tylko opowiada o tym, jak się rzeczy mają i stara się tak właśnie bardzo szczerze, czy do tych problemów, czy do konkretnych zagadnień, czy konkretnych sformułowań, na które natrafił, się odnosić. No i wreszcie z trzeciej strony ta jego taka uporczywa metoda szukania tych obrazów Chrystusa w kulturze, czy właśnie takich jakichś mostów, które można byłoby zbudować do współczesnego człowieka. Jednym, który mnie naprawdę zaskoczył, to było, kiedy opowiadał o tym, że Big Lebowski z tego słynnego filmu o bezrobotnym, otyłym, obiboku ostatecznie amerykańskim, że właśnie w nim rozpoznaje też elementy, które mówią o tym, że on jest figurą Chrystusa. Tu oczywiście trzeba pamiętać o tym, że figura ma się tak do modelu, jak posąg do żywej osoby. To, że jest podobieństwo, to nie znaczy, że to jest to samo, tylko właśnie, że jest pewne podobieństwo. Natomiast dla tych państwa, którzy lubią literaturę, to na przykład interpretacja uczty Babet, właśnie z perspektywy Ewangelii, bardzo ciekawa, autorstwo biskupa Barona, gdzie on pokazuje, że owa Babet, która wyprawiła kolację dla ludzi, którzy nie byli w stanie ani tego docenić, ani zrozumieć, ani właśnie nawet dostrzec jej kunsztu kulinarnego, ta kolacja stała się czymś, co przemieniało ich wnętrza, co przemieniło ich życie.
1: No taka więc prefiguracja,
2: wiele
1: prawda?
2: Takich odniesień.
1: Tak,
2: to się to fachowo jest, nazywa prefiguracja,
1: tak,
2: czyli właśnie no, jakaś zapowiedź, jakieś podobieństwo do Chrystusa. I to w tym biskup Baron jest świetny, ale tym razem Zaproszenie do modlitwy to jest taka książka, która jest elementarzem, moglibyśmy powiedzieć, życia duchowego.
1: Bardzo pięknym, prostym, ciekawym, wielowątkowym, ale zacznijmy może od tego, czy ta zacytowana na początku przez niego teza, że modlą się niewierzący, to jest taka, nie wiem, ciekawa figura retoryczna, czy też zdaniem ojca jest coś na rzeczy?
2: A to trzeba zapytać niewierzących. Tu akurat nie jestem najlepszym respondentem, ale powiem pani, że kiedy się interesowałem filozofią, to natrafiłem na takie sformułowanie, tylko teraz nie pamiętam u kogo, chyba u Tillicha, że każdy z nas odnosi się do absolutnego ty. Że to jest coś, co charakteryzuje w ogóle człowieka. Że człowiek jakoś intuicyjnie przeczuwa, że ten świat nie zamyka się tylko do tych trzech wymiarów, ewentualnie czterech, jeśli weźmiemy czas pod uwagę, i że jednak nagrobek to chyba nie jest koniec i że nad tym wszystkim powinien się znajdować ktoś. No i właśnie nawet jeżeli nie nazywamy go Bogiem, tylko losem, wszechświatem, energią, czymkolwiek innym, no to jednak ta intuicja, że jest coś więcej niż tylko to, co widzimy, że jest jakaś duchowa podszewka tego świata, towarzyszy no, chyba każdemu człowiekowi. I teraz, no, kiedy odnosimy się do tej właśnie mocy, osoby, wszechświata, no to tak naprawdę się modlimy. I to myślę, że w doświadczeniu trudu albo wdzięczności jest najłatwiej dostrzec, że no niekiedy się słyszy, że jestem wdzięczny światu albo wdzięczny losowi, czyli tak naprawdę komu. Czy też właśnie wtedy, kiedy dotyka nas trud, cierpienie i czy to w buncie, czy w skardze zwracamy się do niebios, ktokolwiek tam się znajduje na nasz parszywy los, no to wówczas też się modlimy. To też jest zwrócenie się do, no właśnie, tego absolutnego ty. Zresztą, kiedy przyglądam się współczesnej kulturze, to widzę wielkie zainteresowanie duchowością. To jest duchowość niereligijna, taka wyabstrahowana od religii, no ale ona właśnie zdaje się potwierdzać tę tezę, że każdy z nas szuka jakiegoś absolutnego ty, do którego mógłby się odnieść. A z pewnością każdy z nas może odnaleźć w sobie samym ten duchowy rys, to, że nie wystarcza mi to, co immanentne, jak to się fachowo mówi, czyli to, co właśnie materialne, co tymczasowe, co dostępne zmysłom, a szukamy czegoś transcendentnego, czyli tego, co przekracza rzeczywistość materialną.
1: Co jest najlepszym obrazem modlitwy według biskupa Barona? Bo to jest coś takiego, co mnie bardzo poruszyło. Taki prosty obraz, no właśnie, ta rozmowa dwojga przyjaciół. Wejdźmy w ten świat trochę.
2: Wejdźmy w ten świat. Wie pani, że ja nie bardzo lubię streszczać książki na antenie. Zawsze
1: ja
2: mówię,
1: wiem.
2: Niech państwo sami zobaczą,
1: tak,
2: niech państwo sami przeczytają.
1: Ale żeby zobaczyć, jak pięknie przeprowadza, jaka to jest prostota wywodu i równocześnie coś takiego, co no, jest bardzo przekonywujące właśnie. To nie jest
2: no,
1: najeżona
2: tak
1: książka.
2: Początku.
1: No właśnie.
2: No nie. On na samym początku o tym pisze. Bodajże chyba w drugim rozdziale, jeśli mnie nie zawodzi pamięć. I tam z pamięci przywołując, zwraca uwagę na to, że kiedy rozmawia dwóch przyjaciół, potrzeba po pierwsze czasu, po drugie uczciwości, tak, słuchania z uwagą, tej uważności współcześnie lubianej i tak zauważonej wreszcie.
1: Tak.
2: Potrzeba też, jeżeli dobrze pamiętam, milczenia.
1: Tak, milczenie. I to właśnie... jest właśnie dla mnie to. To jest niesamowite z tym milczeniem. Bo my po prostu dzisiaj, nasza kultura jest taka rozdrgana i taka, no my czekamy, mówimy, to od razu ma być odzew, tak? A tutaj właśnie nauczymy się milczeć, nie? To wyzwanie.
2: No tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że my, znaczy ciekawe, może oczywiste, że my te relacje, jakie mamy w świecie, przekładamy jeden do jednego na Boga. I skoro nauczyliśmy się, że zamówiony produkt przychodzi do nas następnego dnia albo za dwa dni, to tego samego oczekujemy od Boga. Skoro nauczyliśmy się, że na nasze reklamacje producent odpowiada szybko i najczęściej życzliwie, no to tego samego oczekujemy od Boga. I tak dalej, i tak dalej. No, kłopot polega na tym, że nie mamy dwóch umysłów ani dwóch serc, to znaczy tym samym sercem i tym samym umysłem zwracamy się do Boga, którym to sercem i umysłem zwracamy się do ludzi i do samych siebie. I naturalnie te odniesienia, które mamy do innych, będziemy mieli do Boga. I to zarówno w tym, co dobre, jak i w tym, co przykre. No bo przecież, jeśli ktoś na przykład doświadczył krzywdy, niesprawiedliwości, czy to od najbliższych, czy to po prostu od ludzi, no to jego stosunek do świata się zmienia. Jest bardziej podejrzliwy, bardziej uważny, czy taki właśnie wycofany, bardziej krytyczny. No i siłą rzeczy do Boga będzie miał ten sam stosunek. Więc ta rozmowa przyjaciół, ona, do której pani nawiązuje i o której pisze biskup Baron na samym początku, no ona jest takim ustawieniem modlitwy w perspektywie życzliwości. Że jednak właśnie przychodzę do kogoś, czy staję wobec kogoś, kto jest przyjacielem przy moim ja i przy moim ciele, czyli stoi po mojej stronie, jest kimś, kto jest mi życzliwy i teraz muszę zrzucić z siebie różnego rodzaju pancerze i zbroje, żeby tę życzliwość przyjąć. A milczenie, którą panią tak poruszyło, no myślę, że akurat tego nie pamiętam, czy biskup Baron to pisze w swojej książce, ale na pewno są takie ślady tej myśli, no, że modlitwa ostatecznie jest działaniem Boga. I jest, on pisze o tym, że Bóg się modli w nas, ale w ogóle jest czasem, w którym nie tyle nasza aktywność jest tak bardzo ważna, co przyjmowanie Bożej aktywności. I milczenie jest tego no, takim warunkiem sine qua non. Ono musi zaistnieć, żeby Pan Bóg miał miejsce coś do nas powiedzieć, żebyśmy mogli Go usłyszeć, żebyśmy mogli przyjąć to, co On dla nas przygotował. Modlitwa nie jest tylko takim obowiązkiem odklepywania kolejnych przepisanych formuł, tylko jest czasem, który daje Bogu na to, żeby On działał we mnie.
1: Modlitwa występuje właściwie w innych religiach, także w wielu religiach. Czy w chrześcijaństwie jest ona czymś wyjątkowym? W jaki sposób? W jakim sensie jest czymś wyjątkowym? Zdaniem ojca. Zdaniem też biskupa Barona.
2: Biskup Baron, który... Tak. No tak. Biskup Baron, który bardzo tak... właśnie powiedziałem, że to jest elementarz. On zaczyna od takich rozdziałów, w których takie pisze rzeczy zupełnie podstawowe, no właśnie jak chociażby ta rozmowa przyjaciół, czy czym się charakteryzuje modlitwa chrześcijańska. A potem też bardzo tak... sympatycznie i życzliwie, jak dobry nauczyciel, przeprowadza nas przez różne formy modlitwy, które możemy znać, czy o których na pewno słyszeliśmy. Ta modlitwa chrześcijańska według niego jest przede wszystkim uważnym słuchaniem tego, co Trójca Święta, co Ojciec, Syn i Duch Święty ma nam do powiedzenia. I to jest zawsze osobowa relacja. My co prawda nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czym jest Trójca Święta. Możemy powiedzieć o tym kilka słów, ale ostatecznie nasz umysł tego nie ogarnia. Natomiast z każdą z osób w Trójcy Świętej możemy mieć osobną więź, osobową więź, czyli właśnie możemy poznawać charakter Ojca, Syna i Ducha Świętego i się zbliżać do nich i się z nimi starać zaprzyjaźnić, a przede wszystkim słuchać tego, co oni mają nam do powiedzenia.
1: Jak działa modlitwa? Czy możemy to w jakiś sposób, czy właśnie tak sprawczo zobaczyć? No bo są, mówi się często, nie? Są modlitwy, które są niewysłuchane. Dlaczego?
2: No tak, tak, modlitwy są niewysłuchane. Ja myślę, że jest ich więcej niż tych wysłuchanych niestety. To jest coś, co pewnie nie każdy chrześcijanin przyzna, ale nawet patrząc na swój własny życiorys, no to mogę powiedzieć, do czasu, kiedy modliłem się różne rzeczy, proporcja nie zawsze była taka, jaką bym sobie zamierzył, prawda? Że tych niewysłuchanych jednak często było więcej niż tych wysłuchanych. Bo w modlitwie no jednak nie chodzi o interes. I modlitwa to nie jest, jeżeli to jest rozmowa przyjaciół, to znaczy, że to nie jest rozmowa handlarzy. To nie jest rozmowa dwóch ludzi, którzy chcą zrobić interes, jeden od drugiego chce coś uzyskać i najlepiej jak za najniższą cenę. Tylko jest rozmowa przyjaciół. Dlatego, zresztą biskup Baron o tym pisze, że kiedy mówimy o modlitwie, to zazwyczaj myślimy o modlitwie prośby. I modlitwie prośby poświęca sporo uwagi w tej książce. No bo to jest to, co nam najbardziej się z modlitwą kojarzy. Zresztą, jak on też zauważa, modlitwa Ojcze Nasz to 7 wezwań, z których 4
1: prosimy.
2: Są prośbami.
1: Dokładnie.
2: Tak. Więc naturalnie my się po prostu zwracamy do Boga dlatego, że czegoś od Niego potrzebujemy. Natomiast jeśli sobie będziemy tak uporczywie powtarzać, to jest rozmowa przyjaciół, no to wtedy o co chodzi w rozmowie przyjaciół? No chodzi o poznanie, chodzi o zbliżenie się, o spędzenie czasu, o bliskość, o obecność. Chodzi o to, żeby faktycznie przyjaźń się wzmacniała, rosła i żeby dopuszczać siebie nawzajem coraz bardziej do swojego życia. Coraz bardziej się drugiej o sobie powierzać, coraz bardziej z nią dzielić życie. I rzeczywista modlitwa ta, do której ta książka ma nas jakoś zaprowadzić, no ona tym właśnie jest. Coraz głębszym zaznajomieniem się, przyjaźnieniem się z Bogiem i dopuszczaniem Go do swojego świata. Także moja prośba staje się tylko jednym ze sposobów na to, żeby sprawy dla mnie ważne stały się udziałem Pana Boga. Żeby były tą domeną, w której Bóg również rządzi, również działa.
1: Biskup Baron mówi bardzo tak uczciwie, żeby być uczciwym w czasie modlitwy, tak? Żeby modlić się z wiarą, ale też podkreśla o tym i mówi o tym przebaczeniu, żeby nie chować właśnie urazów i pielęgnować różnych resentymentów. No to jest dosyć takie, wydaje się, trudne, bo jeżeli traktujemy modlitwę w sposób taki mechanistyczny, to nie wiem, czy myślimy o tym właśnie całym entourażu, że nie wiem, powinniśmy przebaczyć temu i temu, no bo to wtedy może się tak staniemy takimi, nie wiem, idealnymi aniołami, nie? Nie wiem, czy ktoś z nas często zwraca uwagę na to, że przystępując do modlitwy, ja muszę się tak przygotować właśnie.
2: No, to wszystko zależy od tego, czy my chcemy się odmawiać modlitwy, czy chcemy się modlić. Bo jeżeli chodzi o to, żebyśmy odmawiali modlitwy, mówili pacierz rano i wieczorem, co zresztą jest bardzo właściwą i polecaną praktyką, to wtedy możemy to robić, tak jak pani wspomniała, mechanistycznie. Możemy po prostu odmówić modlitwy i odfajkować ten obowiązek. Natomiast jeżeli chcemy się rzeczywiście modlić, to znaczy, znowu wracam do tej rozmowy przyjaciół, zaprzyjaźnić się z Bogiem, no to zakładamy, że jak w każdej więzi pomiędzy przyjaciółmi, to będzie mnie modyfikować. To ja nie będę taki sam, bo tak jak to jest w przyjaźni pomiędzy ludźmi, działanie mojego przyjaciela, jego słowa, to do czego mnie wciąga, zaprasza, co z nim dzielę, to kształtuje mój wewnętrzny i zewnętrzny świat. Podobnie jest z Bogiem. Jeśli chcę się z Nim zaprzyjaźnić, no to będzie mnie zmieniać. I teraz w tym kluczu, myśląc o modlitwie, to ona przestaje być obowiązkiem, a zaczyna być przywilejem, że oto ja mam szansę poznać Boga i do Niego stać się podobnym w Jego właśnie charakterze, w Jego osobowości. To jest to, co jest zadaniem modlitwy takim ostatecznym. No i w ramach tego właśnie stawania się do Boga podobnym i przyjmowania Go takim, jakim On jest, no to niestety, ale z mojego serca musi wypłynąć to wszystko, co uniemożliwia Bogu zajęcie w Nim miejsca. No i biskup Baron pisze o psalmach, między innymi, i to jest jeden z tych najgenialniejszych wzorców modlitwy, bo jeśli państwo odważycie się poczytać Księgę Psalmów z Pisma Świętego, to się okaże, że tam jest masa emocji.
1: Złorzeczące bardzo często, psalmy tak zwane.
2: No, złorzeczące, mój ulubiony 109, to polecam. No. Kiedyś go poleciłem komuś, kto przeżywał wielką złość i nie wiedział, co z nim zrobić. Na drugą osobę poleciłem lekturę psalmu 109 jako remedium na ten stan, a ta osoba wróciła do mnie i powiedziała, no aż tak zezłoszczona nie jestem. Więc naprawdę psalmy są pełne takiej krwistej emocjonalności. Nie tylko, bo są też pełne radości, a czasem żałoby i smutku. No tam jest cała gama tych doświadczeń, które są doświadczeniami ludzi, są naszymi doświadczeniami i one też pozwalają nam te doświadczenia przed Bogiem odsłonić, o nich opowiedzieć. I zresztą, jeżeli mielibyśmy się kierować Pismem Świętym w naszej modlitwie, tutaj znowu biskup Baron pisze o lekcji Divina i o modlitwie Pismem Świętym jako takich formach, które można użyć w modlitwie, no to wtedy zobaczymy, że Pismo Święte naprawdę jest pełne życiowych takich doświadczeń, opowieści, które dotyczą no, i dramatów, i wielkich radości. I że możemy w nich w Piśmie Świętym odnaleźć takie historie, które no, są naszymi historiami. A zatem, jeżeli to jest opowieść o Bogu, który działa wśród ludzi, Pismo Święte, no to ja w swoim życiu piszę jego kontynuację. Dalej ta historia się toczy i ona właśnie się toczy w modlitwie, kiedy odsłaniam to, co mam w sercu. I ja bym o tym nie chciał myśleć w taki sposób, że to jest zadanie do zrobienia, że oto jak mam się pomodlić, to najpierw muszę przebaczyć. Tylko potraktowałbym to jako sposób na to, żeby właśnie dojść do przebaczenia. Czy do spełnienia tych wytycznych, ideałów, nie wiem, wyzwań, że oto ktoś mnie skrzywdził, ja przychodzę najpierw do Boga i się żalę. I opowiadam mu o tym, jak mnie to boli, i co się stało, i dlaczego mnie to boli, i czego bym chciał. I w ogóle też opowiadam mu o tym, że najchętniej to bym tego człowieka udusił gołymi rękoma, albo i zrobił mu coś innego. Opowiadam mu o tym, bo on i tak to widzi. To jest w moim sercu. I dopóki tego nie wyleję przed nim, dopóki tego nie odsłonię, to on nie może nic z tym zrobić.
1: A żeby,
2: on tego nie może zmienić.
1: A żeby to się stało, no to musi być to, o czym zresztą biskup Baron pisze też, osobista więź z Chrystusem, tak? Wtedy, jeżeli jest ta osobista więź z Bogiem, no to możemy wchodzić w ten świat modlitwy, a doskonałym przyczynkiem do tego jest książka biskupa Roberta Barona, wydana przez wydawnictwo W Drodze. Nieduża książeczka, dobrze się czyta. Zaproszenie do modlitwy. Polecam serdecznie, rekomenduję. Proszę pisać kultura@radiokrakow.pl. To były książki z duszą, a jej gościem był także ojciec Tomasz Grabowski, dyrektor wydawnictwa W Drodze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i życzę państwu dobrej nocy. Do usłyszenia. Dziękuję.

0: 23.
1: Radio Kraków. Wiadomości.
0: Marcin Śliwa, zapraszam. Eksplozja w Iranie zabiła kilkunastu członków reżimu. Ulicami Krakowa przeszła dziś 100-metrowa flaga Polski. Owce, bacowie i juchasi wracają na halę. Czternastu członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zginęło dziś w pobliżu miasta Zandżan na północnym zachodzie Iranu. Wszyscy pracowali przy usuwaniu różnego rodzaju ładunków wybuchowych, które zrzuciły siły Izraela i USA. Podczas tych prac doszło do eksplozji. Była to największa jednorazowa liczba ofiar śmiertelnych wśród członków korpusu, od kiedy obowiązuje zawieszenie broni, czyli od 8 kwietnia. Tymczasem w rozmowach pokojowych Iranu z USA trwa impas, zaplanowany na

0: koniec dodajemy ubitą pianę z białym. Mieszamy wszystko, ale pamiętacie, żadne śmietany.
1: A co jest najważniejsze?
0: Żółty z jajkiem może być troszkę ciepły, a nie zimne. Jajka muszą być oddzielone. Białka ubijamy osobno na sztywną pianę, żeby krem był lekki. Nie mocnie biskoptów zbyt mocno. Mają tylko pocałować kawę.
2: Najdłuższe na świecie tiramisu zostało zlicytowane w kawałkach na cele charytatywne.
3: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze.
2: W nocy spodziewamy się przeważnie od 2 do 5 stopni, chociaż przy gruncie może być znacznie chłodniej. IMGW ostrzega też przed możliwymi przymrozkami. Sobota przyniesie ocieplenie i rozpogodzenie. Jutro termometry mają pokazać nawet 20 stopni.
3: Sponsorem audycji był właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Lunaparku Zatorland w Zatorze.
4: Radio Kraków.

Dobry wieczór z Państwem. Dzisiejszy nocny szlak Radia Kraków, który wypełniony będzie piosenkami oraz muzyką filmową. Zaczęliśmy od utworu Davida Bowiego i Giorgio Morodera, utworu, który trafił i na ścieżkę dźwiękową filmu Inglourious Basterds, a także na ścieżkę dźwiękową filmu o tytule Atomic Blonde. Do pierwszej po północy możliwy jest także kontakt chronowy radiokraków.pl. Jeśli chodzi o muzykę do Atomic Blonde, no tam sporo utworów takich z lat 80., jako że akcja filmu rozgrywa się tuż przed zburzeniem muru berlińskiego, stworzył Brian Tyler, który jest także autorem muzyki do Sylwii.

To były kompozycje Briana Tylera, które stworzył do serialu zatytułowanego On the Punisher, serialu, w którym także pojawiły się rozmaite piosenki, w tym kapitalnie rozbrzmiała w takiej dość ostrej scenie kompozycja Toma Waitsa Hell Broke Loose.

Tom Waits i jego kompozycja wykorzystana w serialu The Punisher. Słuchają Państwo Nocnego Szlaku Radia Kraków. Muzyka filmowa nam towarzyszy. To nie zmieni się do godziny pierwszej po północy, no i pozostajemy jeszcze w kręgu serialowych dźwięków. Na ostatnią wielką karierę i bardzo słusznie robi serial Pluribus, u nas wyświetlany jako jedyna z kapitalną muzyką, którą stworzył Dave Porter. Mamy akurat do czynienia z dwiema ścieżkami dźwiękowymi, mimo że jak na razie pierwszy sezon jest za nami.

Dave Porter, jego kompozycje pochodzące z serialu Pluribus. Słuchają Państwo Radia Kraków, Nocnego Szlaku. Muzyka filmowa nam towarzyszy. Na razie odkładamy muzykę i odkładamy serialowe historie. Teraz pojawią się dwa utwory śpiewane, czyli piosenki, które wykorzystane zostały w filmie Beetlejuice.

To były dwa utwory, które wykorzystane zostały w filmie Beetlejuice, którym Tim Burton powrócił do swojego słynnego bohatera. Słuchają Państwo Nocnego Szlaku Radia Kraków. Teraz w roli głównej Ludwig Göransson. No i kapitalna muzyka, która jest jego autorstwa, no i nie tylko jego autorstwa, brzmiąca w znakomitym filmie, który no, jest prawdziwą petardą. Film Grzesznicy, Sinners, zatytułowany.

Ludwig Göransson i kompozycje pochodzące z filmu Sinners. Na nocnym szlaku Radia Kraków muzyka filmowa, piosenki filmowe także nam towarzyszą. Powracamy do seriali, powracamy do muzyki, którą oryginalnie do serialu Better Call Saul stworzył Dave Porter, no ale tam pojawiły się także znakomite, klasyczne utwory.

Znakomity dobór utworów, które dołączone zostały do kompozycji Dave'a Portera do serialu Better Call Saul. Wspomniałem o klasyce, no to tak właściwie klasycznie teraz będzie za sprawą znakomitych kompozycji, które stworzyli wspólnie Marcus Miller i Miles Davis do filmu, takiego bardzo onirycznego filmu rozgrywającego się gdzieś w Hiszpanii, w okolicach Madrytu też i ten film nosi tytuł Siesta.

0: Radio Kraków.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Nieposłuszeństwo to motyw przewodni 18. Festiwalu Konrada w Krakowie. Już za chwilę gościć będziemy dyrektorkę programową Festiwalu Konrada, Paulinę Frankiewicz, z którą porozmawiamy o nieposłuszeństwie i nieposłusznej literaturze, a także pierwszych gościach i gościniach oraz programie tegorocznej edycji Festiwalu Konrada. Proszę zostać z nami przez najbliższą godzinę. Program realizuje Alan Korepta.

0: Dobry wieczór w studiu Paulina Frankiewicz.
1: Dobry wieczór.
0: Dyrektorka Festiwalu Konrada, tegoroczna edycja, 18 już, ma motto, hasło przewodnie, nieposłuszeństwo. Poznaliśmy też pierwszych gości, gościa i gościnie tegorocznej edycji, ale może zacznijmy od tego motta, dlaczego nieposłuszeństwo?
1: Nieposłuszeństwo to jest taka postawa, która zawsze będzie w cenie, która nigdy się nie zużyje i myślę, że nie potrafię sobie wyobrazić rzeczywistości, w której nie mielibyśmy się przeciw czemu buntować. Oczywiście te akty sprzeciwu mogą być heroiczne na poziomie takim bardzo doniosłym, prawda? Żyjemy w świecie, gdzie w niektórych jego zakątkach trwają wojny, dzieją się rzeczy okrutne i okropne i o nich też będziemy rozmawiać, ale nieposłuszeństwo to właściwie każdy sprzeciw i każda decyzja, kiedy wybieramy naszą myśl, kiedy samodzielnie myślimy, kiedy podejmujemy krytyczny namysł nad rzeczywistością, nad swoimi decyzjami, nad swoją postawą. Więc to, na czym mi zależało, realizując hasło tegorocznej edycji, planując program festiwalu, to, żeby pokazać różne oblicza buntu i żeby wskazać, że tak naprawdę buntując się, wybieramy siebie, ale też możemy robić to wspólnie. Tak naprawdę tylko ten kolektywny bunt, tylko ten wspólny sprzeciw może przynieść trwałe zmiany nie tylko w nas samych, ale i w świecie, w rzeczywistości.
0: A jeśli chodzi o literaturę, jak nieposłuszeństwo względem literatury i w literaturze się przejawia?
1: Literatura to jest...
0: oczywiście jest temat tak ogromny, no ale jeśli mogłaby pani to w takim skrócie teraz nam tutaj przedstawić, bo oczywiście odsyłamy też do najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego, gdzie jest cały magazyn konradowski i pani esej o właśnie nieposłuszeństwie w literaturze jest, więc odsyłamy państwa do tego numeru. Prezentujecie tam też wszystkie gościnie i gości, których do tej pory poznaliśmy. To też bardzo ciekawe teksty. Tak. No ale wracając do nieposłuszeństwa i literatury.
1: Przede wszystkim historia świata pokazuje, że zupełnie inaczej mogą potoczyć się jego losy, kiedy społeczeństwo czyta. Widzimy to właściwie od starożytności. Kiedy ta myśl była mocno dostępna i kiedy rozwijały się biblioteki, kiedy ona kwitła. Oczywiście ten dostęp do literatury, do wiedzy był ograniczony. Nie wszyscy mieli właśnie do niej swobodny dostęp. Ale później losy świata układają się w taki sposób, że nie zawsze ta dostępność, ta powszechność czytania była czymś istotnym. I widać to w zarzewiach buntu, w tym, jak literatura była też często rozgrywana przez politykę i przez władzę, ponieważ władza jest świadoma tego, że literatura jest bardzo niebezpieczną przygodą i wyzwaniem. Może być. I właśnie na tym polega czytanie niebezpieczne. To jest termin zaproponowany przez Azar Nafisi, irańską pisarkę i aktywistkę, które polega na tym, żebyśmy konfrontowali się z samymi sobą i ze swoimi przedsądami, z tym, co uważamy, z tym, jakie mamy wyobrażenie o świecie, ponieważ tylko takie czytanie, które wytrąca nas z takiej strefy komfortu i które przebija różne bańki, która pozwala nam wyjść poza, jest ważne i niesie właśnie dodatkowe wartości. Tu oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby podejmować lekturę fabuł, gdzie bohaterki, bohaterowie się buntują, choć i o nich będziemy mówić, ale tak naprawdę każda wielogłosowa opowieść jest szansą na to, aby zmienić coś w sobie, a później, żeby zmieniać świat. Także to myślenie, które jest mi szczególnie bliskie, to, w którym literatura może być zarzewiem buntu, zarzewiem sprzeciwu, ale nie można jej przeceniać w tym sensie, że samo czytanie i sam tekst, na przykład nie istnieje żaden spis lektur, po przeczytaniu których będziemy lepsi, mądrzejsi, odważniejsi. Chodzi o to, żeby mieć tę otwartość w czytaniu i żeby po prostu dać się tej literaturze porwać do zmian w nas, a później w świecie.
0: Buntujemy się, dyskutując, jak pani pisze, też z dziełami literackimi, czy z jakimiś ideami, poglądami, z którymi się nie zgadzamy, ale też wspomniała pani już te początki nieposłuszeństwa, które mamy w Antygonie, jeśli mowa o starożytności.
1: Tak jest. To jest taki bardzo ważny, znany nam tekst, myślę, że ze szkoły, ale warto do niego wracać, bo wciąż można odczytywać go na nowo. Ja w ogóle bardzo lubię powroty do literatury, które którą już znam, bo wtedy można popatrzeć na to, jak zmieniamy się my, jak inaczej pracuje w nas ten tekst, jakoś się do tego odnieść i pokazać właśnie te zmiany.
0: Teraz mamy jeszcze spektakl w Teatrze Słowackiego na scenie MOS-u. Bardzo mocna Antygona i myślę, że to młodych ludzi do tej lektury może przekonać, jak nie przekonała
1: ich książka. Zgadza się, jest to fantastyczny spektakl, wyrapowany w dużej mierze, który też pokazuje właśnie tę kulturę sprzeciwu. I to, jak środki wyrazu też pozwalają nam ponieść daną myśl. Także ja absolutnie zgadzam się z tym, że warto wracać do starych tekstów, a tam przede wszystkim mamy ten dylemat, prawda? Mamy dwa porządki prawne i pojawia się dylemat przed bohaterką, jak i czy pochować brata, więc to jest oczywiście jeden z dużych dylematów, które literatura odtwarza też później w swojej historii, ale myślę sobie, że za każdym razem, kiedy konfrontujemy się właśnie z takim dylematem, czy kiedy otwierając książkę musimy się jakoś ustosunkować i odnieść do tego, co myślimy, jacy jesteśmy, to jest właśnie tą szczególnie cenną wartością. I w swoim eseju zwracam też uwagę na to, jak ważne są biblioteki i księgarnie. Ja myślę o nich po prostu jako właśnie o takich przyczółkach wolnej myśli. Też prowadząc wcześniej swoją księgarnię, ważne było dla mnie to, żeby po prostu każda rozmowa była przygodą, była właśnie jakąś taką otwartością na spotkanie, być może z innym punktem widzenia, na właśnie tym otwarciu. Bo myślę, że to, co jest największym ryzykiem i zagrożeniem we współczesności, to właśnie takie zastanie się w bańkach ludzi myślących podobnie i obcowanie ze sztuką, z literaturą, z kulturą w ogóle, która jest dla nas czymś bardzo takim wygodnym, komfortowym.
0: Bezpiecznym.
1: Tak, takim, gdzie po prostu nie musimy pobudzać się do tego myślenia i właśnie jakoś podejmować tego buntu.
0: Pisze pani też o władzy autorytarnej, której bardzo niewygodna jest literatura nieposłuszna, literatura buntująca się.
1: Nie potrafię i nie chcę zapomnieć o tej rzeczywistości, która po prostu wprost, fizycznie, życiowo, egzystencjalnie atakuje pisarki i pisarzy, ludzie pióra. Opisuje też tutaj historię Tahara Dżauta, pisarza, poety, matematyka kabelskiego pochodzenia, który w 1993 roku został brutalnie zamordowany pod swoim domem za właśnie szerzenie wywrotowej myśli. Także wciąż żyjemy w czasach, gdzie pisarki, pisarze są wrzucani do więzień. Cenzura oczywiście już jest bardzo, bardzo mocnym aktem, ale zamykanie w więzieniach, a także skazywanie na śmierć, to się wciąż dzieje. Także o tym absolutnie nie chcę zapominać, mówiąc o tym, że właśnie nieposłuszeństwo zaczyna się od ruchu myśli i od małych gestów. To jak najbardziej jest to realne zagrożenie i tutaj nie ma co wartościować tych nieposłuszeństw i tych buntów. Po prostu ta rzeczywistość jest okrutna i brutalna i pamiętajmy o tym.
0: Przywołuje pani też nazistowskie palenie książek w 1933 roku, pisząc, że te wszystkie autorytarne systemy obawiają się literatury, która jest tak groźna i ma taką moc, że może wywoływać rewolucję.
1: Jak najbardziej. Literatura, a zwłaszcza fikcja, czyli właśnie ta potęga wyobraźni, ta, która nas pozwala nam sięgać dalej niż nasze obecne usytuowanie, pozwala nam po prostu przekraczać myślą własne jestestwo i własne ograniczenia. To jest coś absolutnie niewygodnego i sam proces czytania, nawet mówiąc o poziomie neurologicznym, czyli właśnie obcowanie z dłuższym tekstem, krytyczne myślenie, rozumienie, to wszystko jest bardzo niewygodne władzy, która chciałaby sprawować nad nami kontrolę, więc czytanie jako sam proces jest czymś absolutnie fundamentalnym, a książka poza tym, że jest przygodą, rozrywką, jakby wszelkie sposoby i poziomy czytania są dla mnie bardzo ważne, ale to jest też realna broń ku temu, aby samodzielnie myśleć i aby zawalczyć o swoją wolność.
0: Tutaj jeszcze przywołam cytat z pani eseju. Nawet jeśli już nie dosłownie, książki, a wraz z nimi idee i wyobraźnia wciąż stają w ogniu. Autorki i autorzy trafiają na indeksy, niewygodne tytuły są cenzurowane, a kiedy literatura jest zagrożona, zagrożony jest cały świat. Mocne, ale bardzo prawdziwe.
1: To jest opis, który pewnie pasuje do wielu fragmentów świata, ale miałam tutaj na myśli Stany Zjednoczone Donalda Trumpa i rzeczywistość, też, gdzie właściwie możemy prześledzić, jak bardzo spadł poziom czytelnictwa i po prostu co też zadziało się z tym społeczeństwem. Także no nie chciałabym tutaj mówić z jakiejś takiej pozycji wygodnej mieszkanki naszego kraju, ale ta sytuacja jest absolutnie przerażająca i obserwując to, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych, to jakby ja nie potrafię oddzielić tego od właśnie też czytania i nieczytania. Oczywiście jakby powiedzmy raz jeszcze, że literatura sama świata nie zmienia, ale ma ten potencjał, że w połączeniu z naszym aktem, z ludzką aktywnością, z ludzkim działaniem, z ludzką niezgodą, może bardzo wiele.
0: No, a zwłaszcza wspomniała pani tutaj o tej wyobraźni i fikcji. Jest tak, że coraz mniej czytamy tak globalnie, albo czytamy szybko, albo czytamy fragmentarycznie, więc warto jest jednak wrócić do powieści, do tej formy takiej, która właśnie skłania nas do myślenia, buntu, nieposłuszeństwa.
1: Absolutnie, warto wrócić do powieści, do dużej fabuły, do takiej, gdzie właśnie pojawia się wiele głosów, wiele perspektyw i jakoś odnosimy się do każdej z nich, więc po pierwsze widzimy, że istnieją inne punkty widzenia niż nasz własny, więc nawet jeśli go nie zmienimy, to jest też sztuka dialogowania i akceptacji różnorodności, albo właśnie zajmowanie tej pozycji przeciwnej, niezgody na pewne zachowania, więc to wszystko, jakby lubię patrzeć na literaturę jako na takie laboratorium myśli i to jest taka przestrzeń, w której możemy bezpiecznie stawiać niebezpieczne pytania, więc myślę, że to jest nie do przecenienia i właśnie dlatego literatura, a także sama książka, znaczy ja po prostu kocham papier i uważam, że to jest zdecydowanie najprzyjemniejsza dla mnie forma obcowania z tekstem. Zupełnie inna niż czytanie elektroniczne i też inaczej ten tryb, który w moim przypadku przebiega, kiedy to właśnie jest takie czytanie. Ale myślę sobie, że ten czas właśnie z książką, który uchodzi za jakiś taki bardzo samotniczy być może, ale potem może być oczywiście przekuty w dyskusję, czy jakąś taką nieformalną, czy podczas klubu książki, czy podczas innej aktywności.
0: Teraz czytałam tutaj, przepraszam, tak, że przerywam, tak, ale chyba nawet w tygodniku czytałam o takich klubach wspólnego czytania, gdzie ludzie przychodzą i ze swoimi książkami po prostu w przestrzeni biblioteki lub jakiejś innej przestrzeni czytają razem książki.
1: Tak, myślę,
0: każdy swoją.
1: Myślę, że wszelkie takie sposoby na to, żeby nawzajem wspierać się i motywować w czytaniu są bardzo atrakcyjną inicjatywą, więc jak najbardziej czytanie absolutnie jest dla wszystkich, tak samo jak różne sposoby lektury, które możemy praktykować w samotności, ale też w grupie. Możemy czytać głośno, możemy wszystko. Ważne jest to, że literatura może być tą przestrzenią, która właśnie pozwoli nam wyrazić siebie i dokonać w sobie i w świecie zmian.
0: Przywołuję pani też bliskiego sobie Alberta Camus i cytat z niego: buntuje się, więc jesteśmy w człowieku zbuntowanym. Camus to napisał.
1: Tak, jest to dla mnie bardzo ważna myśl. Człowiek zbuntowany jest zresztą esejem, który w tym roku jest 75. rocznica powstania tego tekstu. Myślę, że to, w jaki sposób Camus pisał o takim egzystencjalnym, epistemologicznym i właściwie w każdej przestrzeni nakazie buntu, ale też to, jak warunkował jego horyzont na działanie wspólne, że jakby myśl, zarzewie myśli, ta niezgoda jakby rodzi się indywidualnie w każdej i w każdym z nas, ale że wspólną wartością jest to dążenie do lepszego jutra, które możemy osiągnąć wtedy, kiedy będziemy działać razem. A literatura jest dla mnie tą przestrzenią, gdzie właśnie możemy być razem w poprzek wszelkich różnic. Więc to jest dla mnie szczególnie cenne, że w sytuacji, kiedy władzy, ale też różnym systemom na rękę jest to, że jesteśmy jakoś podzieleni i spolaryzowani, to literatura pozwala nam, przynajmniej tak lubię o niej myśleć, mam nadzieję, że nie jest to myśl naiwna, ja tak na nią nie patrzę, pozwala nam być razem właśnie w poprzek tych wszystkich różnic.
0: Do rozmowy z Pauliną Frankiewicz, dyrektorką programową Festiwalu Konrada, wrócimy już za chwilę.

0: Nieposłuszeństwo to motyw tegorocznej 18. edycji Festiwalu Konrada. W studiu Paulina Frankiewicz, dyrektorka programowa Festiwalu Konrada.
1: Gościnie tegorocznej edycji, dwie bardzo ciekawe pisarki, których nazwiska już poznaliśmy. Jest to autorka z Iranu i autorka ze Stanów Zjednoczonych. To też takie kraje, które mogą być zarzewiem buntu.
2: Zgadza się. Myślę, że zupełnie inna sytuacja historyczna jest związana z tymi krajami, ale jak najbardziej...
1: Gorący temat.
2: Tak jest. Absolutnie nie było oczywiście tutaj w nas żadnej takiej idei, żeby instrumentalnie ją potraktować, ale pokazać, jak różne oblicza buntu możemy przyjmować. Zacznę może od Mahsy Mohebali, czyli irańskiej pisarki, która mieszka co prawda w Hiszpanii i z Hiszpanii do nas przyjedzie, ale
1: pewnie opisuje... z Iranu byłoby ciężej teraz przyjechać.
2: Myślę, że tak. Ale w swojej powieści Nie ma co, przetłumaczonej przez Aleksandrę Szymczyka, wydaną przez wydawnictwo Glowbook, pisze o młodzieńczym buncie. Pisze o północnym Teheranie, pisze o sprzeciwie młodej dziewczyny, która przeżywa swój młodzieńczy bunt, a oprócz tego rzeczywistość dookoła nie nastraja ku temu, żeby mogła się po prostu buntować i po prostu realizować ten swój sprzeciw młodzieńczy, ponieważ jest to północny Teheran, w którym na dodatek dochodzi do trzęsienia ziemi. Jest to rzeczywistość bardzo chaotyczna, pogrążona właśnie w pewnej i katastrofie, i jakimś takim zamieszaniu, a ona w tym wszystkim musi jakoś odnaleźć siebie. I jest to taka bardzo sprawnie i żywiołowo napisana powieść, która pokazuje, że ten młodzieńczy bunt, który jest właśnie bardzo radykalny, dziki, nie do przewidzenia, że jest tą siłą, którą warto odnaleźć w sobie po latach i wykorzystać do tego, aby i później się buntować i... pokazuje również różne kierunki, w których możemy iść właśnie podczas tego dorosłego już buntu.
1: Ja myślę, że buntować warto się do końca życia i być nieposłusznym.
2: Jak najbardziej.
1: Przynajmniej ja się to staram realizować.
2: Jak najbardziej. Myślę, że tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, że ta idea będzie wiecznie żywa i po prostu być może obszary buntu i idee, o które będziemy walczyć, będą inne, bo przecież wciąż dokonujemy zmian w samych sobie. Aczkolwiek ta postawa do tego, żeby wciąż konfrontować się, jest myślę tutaj kluczowa.
1: Też bardzo ciekawie ten bunt czy nieposłuszeństwo rozwija amerykańska autorka Becca Rothfeld, przedstawicielka młodego pokolenia.
2: Tak, Becca Rothfeld napisała książkę, zbiór esejów, Wszystko to zbyt małe. Jest to książka, która idzie absolutnie pod prąd wobec wszelkich tendencji do minimalizmu, do ograniczania się, do próby zapanowania nad naszym umysłem, który jest bardzo rozproszony. Becca Rothfeld bardzo konsekwentnie, ale też tak gniewnie i buńczucznie pokazuje, że być może te ograniczenia są komuś na rękę. Nie tylko, nie nam, ale tym właśnie, którzy je sugerują. Kapitalizmowi na przykład, ale też wszelkim rodzajom purytanizmu i takich ograniczeń, które są nakładane na nas odgórnie, wywołują jakąś presję, aczkolwiek nie wszyscy z nich rezygnują. I tam pojawia się u niej taka sugestia, że kiedy ograniczamy siebie, to wcale nie ograniczamy rzeczywistości, ale my w uproszczony sposób zaczynamy o niej myśleć. Więc Rothfeld pokazuje, tak naprawdę konfrontując się i z myślą lewicową i prawicową, właściwie wskazuje na jakieś niekonsekwencje i zubożenia jednej i drugiej myśli, pozostając wierną samej sobie, że to od nas powinno zależeć to, jeśli z czegoś rezygnujemy. I zastanowienie się, podjęcie refleksji wobec tego, czy faktycznie nam to służy.
1: Bardzo ciekawie to wszystko się zapowiada, ale będzie jeszcze bohaterka zdjęcia, które prezentowane jest w takiej wizualizacji, która będzie w tym roku też towarzyszyć temu mottu nieposłuszeństwo. To jest niesamowite zdjęcie zresztą historyczne z Sarajewa z 1994 roku ta fotografia pochodzi.
2: Zgadza się. Autorem fotografii jest Tom Stoddart i jest to fotografia, która obiegła cały świat i właściwie teraz już jest pewnym symbolem, jest takim ikonicznym zdjęciem, a jego bohaterka, czyli pani Meliha Varaszanowicz, nie wiedziała, że jest ono jej robione. to jest absolutnie uderzające, że kiedy popatrzymy na tę kreację zaplanowaną już po raz czwarty przez Marcina Wolnego, to widzimy kobietę, która dumnie wyprostowana, z podniesioną głową kroczy ulicą Sarajewa, oblężonego miasta. To było miasto oblężone od 92 do 96 roku, przez bardzo, bardzo długi czas, najdłuższe oblężenie w historii świata. I ona kroczy dumnie tą ulicą w drodze do pracy, w codziennej drodze do pracy.
1: A jest przepięknie ubrana.
2: Absolutnie. Myślę, że to jest taka kreacja, której żadna z nas by się nie powstydziła. I
1: bardzo elegancka.
2: Robi ogromne wrażenie. A sprzeciwka żołnierz, co prawda niewycelowaną w nią lufą karabinu, ale jednak
1: ale
2: widać.
1: Ale tak to wygląda, jakby była w nią wycelowana ta lufa. Mogłaby być.
2: Zgadza się. Także z tego zdjęcia bije olbrzymia siła. Olbrzymia taka próba zachowania godności. To było dla mnie w tym zdjęciu najważniejsze, że nie ma tutaj tylko tego sprzeciwu wobec wojny, który oczywiście jest bardzo istotny, ale dużo więcej, czyli małe, proste gesty dnia codziennego także są oporem i także mogą warunkować nasze przeżycie i przetrwanie. I w takim sensie dosłownym i metaforycznym.
1: Jeszcze tutaj ta barykada usypana z worków z piaskiem.
2: Absolutnie, bardzo, bardzo przejmujące zdjęcie, a jeśli zajrzą państwo do magazynu Konrad, to mojemu tekstowi z kolei towarzyszy fotografia, na której znajduje się Uczelnia Techniczna w Charkowie z 2023 roku i tam również są barykady.
1: Już zaglądamy tutaj. O, piękne zdjęcie.
2: Barykady z książek. I to literatura jest tą siłą, która blokuje dostęp do tych wybitych już szyb i do pomieszczeń, więc to wydało mi się też symptomatyczne, że te barykady mogą nas w różny sposób ocalić i że literatura też ma tutaj bardzo, bardzo wiele do powiedzenia. Ale kończąc jeszcze opowieść o naszej Sarajewiance, bardzo się cieszę,
1: kim ona jest?
2: Pani Melicha Wareszanowicz będzie na szczęście mogła opowiedzieć o tym sama, więc ja tylko ją tutaj przez chwilę jeszcze poreprezentuję. Ponieważ bohaterka naszego zdjęcia przyjedzie na festiwal. Udało nam się ją odnaleźć, co wcale nie było prostą sprawą, ale poruszyliśmy niebo i ziemię i skontaktowaliśmy się z panią Melichą, która odwiedzi nas podczas festiwalu, otworzy go i opowie historię swojego buntu i historię tego, jak właśnie podejmując taki codzienny opór cywilki, no stała się symbolem dla wielu kobiet i nie tylko, po prostu dla wielu ludzi, którzy żyli i żyją w trudnej rzeczywistości.
1: I ostatni bohater tegorocznej edycji Festiwalu Konrada, ostatni z tych, których poznaliśmy oczywiście, bo myślę, że i pisarek, i pisarzy będzie znacznie więcej, to Jacek Dukaj, polski autor, znany w świecie zresztą bardzo, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorów.
2: Tak, to jest w ogóle taki moment bardzo ważny dla twórczości Jacka Dukaja, kiedy jego twórczość jest tłumaczona. Przed chwilą ukazały się nowe wydania zagraniczne Lodu. Bardzo, bardzo się cieszę, że możemy go jeszcze na chwilkę przytrzymać w Polsce i że będę miała okazję z nim porozmawiać podczas festiwalu. Bo to jest taka literatura, która ważna była dla mnie lata temu, jeszcze w szkole średniej, która pozwalała bardzo szeroko myśleć nad różnymi futurystycznymi scenariuszami świata i rzeczywistości i która pozwalała trochę marzyć, a trochę się obawiać, trochę w taki bezpieczny sposób myśleć o tym, co być może nas czeka, ale bez takiej świadomości tego, jak świat może wyglądać. To było wtedy takie bardzo
1: abstrakcyjne.
2: Abstrakcyjne, bezpieczne, wydumane, tak sobie o tym myślałam. A wracając po latach do tych książek, widzę, że to jest nasza rzeczywistość, nasze teraz albo bardzo bliskie jutro. Więc bardzo ciekawi mnie to, jak literatura może zapowiadać pewne zmiany, jak może wyprzedzać rzeczywistość i jak może nas albo oswajać, albo właśnie zapraszać do buntu. W tym przypadku buntu wobec maszyn, a pokazywać też, jak maszyny buntują się wobec nas. Bo myślę, że to jest taka zwrotna relacja, gdzie ten sprzeciw wywoływany jest z obu stron i że coraz częściej zdarza się tak, że stajemy się przedmiotem, a nie podmiotem i naszych działań, i naszych projekcji, i naszych przeżyć, więc to jest taki moment, kiedy myślę, możemy zobaczyć już wcale nie abstrakcyjnie, ale bardzo namacalnie, że to projektowanie sensów życia, jak dzieje się w jednej z powieści Jacka Dukaja, jest tym, który może być w naszych rękach, ale który może też ktoś podejmować poza nami.
1: 19 do 25 października to jest termin tegorocznej 18. edycji Festiwalu Konrada. Czy oprócz tych wymienionych autorek i autora. Może już pani coś zdradzić więcej na temat samego festiwalu, ale też miejsc, gdzie będą się odbywały spotkania, czy to jak w zeszłym roku będzie scena MOS-u, Małopolskiego Ogrodu Sztuki, tak?
2: Tak, trzeci rok z rzędu będzie to MOS. Bardzo lubimy tę przestrzeń, jest piękna i dostępna też, znajduje się w samym centrum miasta, ale przede wszystkim bardzo, bardzo lubię ten budynek i cieszę się, że znów będziemy mogli oświecić go Konradem. Tym razem w inny sposób oczywiście, ale myślimy już też nad tą kreacją. Więc tak, przestrzeń pozostaje bez zmian. Na koniec czerwca opublikujemy pełen program główny, więc będzie można już sobie planować na wakacje lektury, ponieważ część premier odbędzie się bezpośrednio na Festiwalu Konrada, ale na przykład książki, o których mówiłam dziś, są już dostępne i już można je czytać, więc bardzo, bardzo do tego też zachęcam.
1: Właśnie to jest bardzo ważne, że możemy się przygotować już teraz do rozmowy, zwłaszcza, że to takie tematy, które, tak jak już pani wspomniała i pisze o tym w eseju, naprawdę skłaniają do tej dyskusji i zgody bądź niezgody z tym, o czym autorzy piszą.
2: Zgadza się, więc bardzo, bardzo zachęcam do takiej niebezpiecznej lektury, do czytania niebezpiecznego. Zarówno naszego dodatku, w którym odsłaniamy już bardzo dużo, ponieważ można go sobie poczytać w majówkę na przykład. Być może będzie to dobry moment i trochę więcej czasu na to, żeby się ku temu zatrzymać. Wraz z Agnieszką Wenderską, która jest redaktorką prowadzącą tego magazynu, proponujemy pogłębioną, myślę, refleksję nad literaturą, o której już troszeczkę opowiedziałam, ale też zbaczania i czytania po swojemu. W jednym z tekstów znajduje się na przykład playlista, którą można sobie uruchomić i też w inny sposób trochę wprowadzić do lektury, także zachęcamy do takiego niebezpiecznego czytania.
1: Playlista brzmi nieźle.
2: Zgadza się.
1: Buntowniczych, nieposłusznych utworów.
2: Tak, zaproponowane przez irańską pisarkę Mahsę Mohebari.
1: Wow, to naprawdę brzmi niesamowicie. Jeśli chodzi o pasma towarzyszące...
2: Oczywiście Kongres Książki pozostaje jak najbardziej w mocy. Będziemy mówić też o tym, jaka sytuacja jest na rynku książki w polu literackim, pisarek i pisarzy, bo to jest też rzeczywistość, wobec której należy i warto się buntować, prawda? To, że pisarki i pisarze są na bardzo różne sposoby zagrożeni. Mówiłam już o tych najbardziej ryzykownych, związanych po prostu z życiem sytuacjach, ale ta sytuacja materialna, status materialny też jest tym, o który warto zawalczyć, więc na to też znajdzie się przestrzeń. Czyli jak zwykle Kongres Książki to bardziej branżowe pasmo, w którym odsłaniamy, jakie są realia rynku i jak można go zmieniać i uzdrawiać, co się oczywiście dzieje. Będzie pasmo dziecięce, będzie pasmo filmowe, będzie pasmo Word to Picture, które eksponuje to przecięcie różnych sztuk. Więc zapraszamy do tego, żeby obserwować nas we wszystkich kanałach festiwalowych i na Facebooku, i na Instagramie, i na naszej stronie, ponieważ będziemy sukcesywnie odsłaniać kolejne karty. No i cóż, do czytania właśnie magazynu Konrad.
1: Ogłosiliście nabór też do kolejnej edycji Nagrody Konrada. To jest nagroda za najlepszy debiut prozatorski, jedna z najważniejszych literackich nagród w Polsce.
2: Tak jest. Chcemy ośmielać i promować, jeśli chodzi o lekturę czytelniczki i czytelników do tego, żeby sięgać po młodą polską prozę, ponieważ to jest też, myślę, bunt, żeby podejmować takie ryzyko i taką niepewność, jakim jest pisanie, które, jak wiadomo, musi spotkać się z aprobatą wydawcy, żeby ukazać się w formie książkowej, abyśmy mogli szeroko tę literaturę czytać. Więc tak, chcemy pokazać, że mamy bardzo różnorodną literaturę także tutaj, ponieważ program festiwalu jest złożony zarówno z zagranicznych, jak i z polskich pisarek i pisarzy. I chcemy zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tej literaturze najnowszej, zachęcić do zapoznania się z nią i do czytania niebezpiecznego także tych książek.
1: Nieposłuszeństwo to motto tegorocznej 18. edycji Festiwalu Konrada, który odbędzie się od 19 do 25 października, między innymi na scenie MOS-u. A dzisiaj o autorkach, autorach i o nieposłuszeństwie opowiadała dyrektorka Festiwalu Konrada Paulina Frankiewicz. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również, do zobaczenia.
1: A my mamy dla państwa 3 wydania tygodnika powszechnego ze specjalnym dodatkiem magazyn Konrad, którego redaktorką naczelną jest Paulina Frankiewicz. Proszę pisać kultura@radiokrakow.pl.
0: www.radiowrocław.pl. Dziś za uwagę dziękują realizujący program Alan Korepta i Katarzyna Fortuna. Dobrej nocy, do usłyszenia.